jest w okolicy talii i ud użytkownika. Dzięki sztucznej inteligencji potrafi rozpoznawać rytm i kierunek ruchu, a następnie dostosowywać poziom wsparcia, by odciążać nogi i wspomagać wspinaczkę. No, wreszcie znalazłem coś dla siebie. Choć nie zmienię zdania, że góry najlepiej ogląda się z dołu.

0: El Radio. El Radio.
1: Tu El Radio, poranny program. Słuchajcie, zbliża się sądny dzień w połowie października. Mają zostać opublikowane prognozy dotyczące jakości zbiorów kakao w tym roku. Tak, wiem, że to jeszcze półtora miesiąca, ale październik w ogóle jest czasem zbiorów kakao w krajach Afryki Zachodniej, będących głównymi producentami tego surowca. Od danych, które pojawią się za te 40 kilka dni, będzie wiele zależało. Wyczekiwane informacje dotyczące surowca nie pozostaną bez wpływu na konsumentów, bo będą rzutować na ceny czekolady. Nie wiadomo, co się stanie. Te informacje macie od nas, od El Radio, jako pierwsi, ale jeżeli nagle w waszej okolicy znikną dziś ze sklepów wszystkie tabliczki czekolady, to znaczy, że jednak nie byłem najszybszy.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Poranny program El Radia, w którym przed godziną siódmą jesteśmy, a więc pora na odlicznik, urządzenie, które pilnuje nam, by nic fajnego nas nie ominęło, byśmy niczego ciekawego czy ważnego nie przegapili. Odliczanie tym razem dotyczy tenisa w niedzielę US Open. Ostatni wielkoszlemowy turniej sezonu startuje, a w nim oczywiście Iga Świątek, która w Nowym Jorku wystąpi w nowym stroju. Zestaw składa się, uwaga, z czarnych spodenek i koszulki w tym samym kolorze z gradientowym fioletowym wzorem na jednym z rękawów, który po przeciwnej stronie w dolnej części koszulki przechodzi w biel. Koniec cytatu. Oczywiście zdania internautów na temat nowego outfitu Polki są skrajnie podzielone. W jednym musimy się zgodzić i to bez dyskusji. Stan odlicznika na dziś minus 3.

0: El Radio.
1: Już za chwilę 7 na wszystkich zegarach w Polsce wybije. No i jak wybije, to będą najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto.

0: Obława za sprawcami śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Na stacjach paliw dzisiaj taniej niż wczoraj. Za chwilę podam maksymalne ceny. Zwykła interwencja policji drogowej, która przybyła w związku z awarią samochodu na autostradzie, doprowadziła do wykrycia oszustwa na wnuczka.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Michał Pierzchała. Kilkaset osób w policyjnej operacji i wciąż trwająca obława na sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. Specjalna grupa ma zatrzymać wszystkich uczestników brutalnego ataku. Policja zna już ich personalia i ustala, gdzie się ukrywają. Najnowsze informacje zbiera Katarzyna Młynarczyk.
2: Do tej pory w sprawie zatrzymano dwie osoby, w tym jedną nieletnią, którą zajął się sąd rodzinny. Tymczasem policjanci nadal szukają trzech pozostałych, które brały udział w pobiciu. Mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
3: Armia ludzi pracuje nad rozwiązaniem tej sprawy. Nawet kilkuset policjantów zaangażowanych w różnego rodzaju działania.
2: Do ataku doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia. Zarówno 36-letnia ofiara, jak i napastnicy wywodzili się ze środowisk pseudokibicowskich. Po tym zdarzeniu Wisła Kraków zakazała na stadionie eksponowania symboliki młodej ferajny, grupy kojarzonej z brutalnymi ustawkami.
0: Rwące potoki błotnistej wody zalewały budynki w Nepalu przy granicy z Chinami. Cały czas trwa dramatyczna akcja poszukiwania zaginionych osób w błyskawicznej powodzi, do której doszło wczoraj. Kataklizm nastąpił w wyniku osunięcia się ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła właśnie do powodzi. Ponad 150 osób nie żyje, kilkaset wciąż jest poszukiwanych, w większości to turyści. Polski MSZ podaje, że nie ma obecnie informacji, jakoby poszkodowany został jakiś Polak. Litr benzyny 95 kosztuje dzisiaj nie więcej niż 6,57, 98, 7,39, a oleju napędowego 7,47. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw są niższe niż wczoraj. Ulica Złota w Warszawie padła ofiarą swojej popularności. Po 3 tygodniach od otwarcia słynnej ulicy, która zmieniła się w zielony deptak, trzeba ją znów remontować. Nowe centrum miasta nie wytrzymało fali mieszkańców i turystów, mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
4: Sytuacja, którą można by było porównać do grania na murawie boiska Legii każdego dnia przez 3 tygodnie kilkunastogodzinnego meczu.
0: Koszty nieplanowanego remontu trzeba będzie rozliczyć, gdy oddane do użytku będzie całe nowe centrum Warszawy, a to zaplanowano na jesień. Zwykła interwencja włoskiej policji drogowej, która przybyła w związku z awarią samochodu przy autostradzie, doprowadziła do wykrycia oszustwa na wnuczka. Funkcjonariusze podjechali do dwóch mężczyzn, aby im pomóc, bo zobaczyli zepsute auto. Już sam przejazd drogówki sprawił, że mężczyźni zaczęli zachowywać się nerwowo. Okazało się, że obaj nie mają dokumentów. Policjanci postanowili przeszukać samochód. Najpierw pod tylnym dywanikiem znaleźli około 1000 euro, potem zauważyli ukrytą kopertę i dwa zawiniątka z gazet. Tam znajdowały się kolejne pliki banknotów, łącznie 38 tysięcy euro. Mężczyźni nie byli w stanie wyjaśnić, co to za pieniądze i twierdzili, że nie należą do nich. Szybko udało się ustalić, że gotówkę ukradli 90-latkowi. Mieszkaniec Rzymu przekazał im pieniądze, gdy zadzwonili do niego, podając się za karabinierów. Dowód przestępstwa funkcjonariusze znaleźli też w telefonie jednego z mężczyzn, który zrobił sobie zdjęcie z plikiem banknotów.
5: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: W Łodzi i okolicach dziś, podobnie jak wczoraj, piękny, pogodny, słoneczny letni dzień. Praktycznie samo słońce od rana do wieczora. Korzystajmy. Tak jak wczoraj, trochę niegroźnych chmur w środkowej części dnia, ale nie ma mowy o żadnych opadach. No i coraz cieplej. Termometry pokażą 24 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Ostatni oddech wakacji.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: El Radio.
9: El Radio.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: El Radio. El Radio.
1: Siódma minęła, w El Radio o tej porze otwieramy zwykle nasz kalendarz świąt typowych i nietypowych. No i nie inaczej będzie. Dziś otwieramy go na dzisiejszej dacie, 27 sierpnia. No i co my tu mamy? W Mołdawii święto niepodległości. Mamy także Dzień Tira, Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. I w starożytnym Rzymie to były Volturnalia, czyli święto boga Volturnusa. No i do tego świętowania jeszcze dziś w programie wrócimy.

0: El Radio. El Radio.
1: Poranny program El Radio. Wracamy do naszego kalendarza świąt typowych i nietypowych w tej chwili. Tam pod dzisiejszą datą, 27 sierpnia, mamy Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. O co tu chodzi? O interaktywną zabawę z książką. Wybrano datę 27 sierpnia, ponieważ właśnie tego dnia w 1982 roku po raz pierwszy ukazał się pierwszy gamebook Fighting Fantasy, napisany przez Steve'a Jacksona i Iana Livingstone'a. Gra paragrafowa, gra książkowa, oparta na wyobraźni gracza, podobna do gry fabularnej, ale przeznaczona najczęściej dla jednej osoby. Na czym sama gra polega? Nie wiem, nie doczytałem. No ale to ma sens, tak grać samemu ze sobą. Przynajmniej wiadomo, że cokolwiek by się działo, i tak się wygra.

0: El Radio. El Radio.
1: W 7:30 już za chwilę bliżej ciebie, nasz serwis lokalny, a potem El Radio dla sportu.
0: El Radio, bliżej ciebie.
2: Prezes HRE Investment Michał S. jest na wolności. Areszt zamieniono mu na 7 milionów złotych kaucji. Ma jednak obowiązek meldowania się na policji 5 razy w tygodniu i zakaz kontaktu z osobami związanymi z grupą. W śledztwie zarzuty usłyszało kolejnych 8 osób, m.in. pośrednicy finansowi, kierownicy budów i osoby odpowiedzialne za dokumentację inwestycji. Prokuratura bada m.in. fikcyjne umowy cesji mieszkań, co pozbawiało nabywców ochrony ich wpłat przez deweloperski fundusz gwarancyjny. Straty pokrzywdzonych sięgają już miliarda złotych, a śledczy nie wykluczają, że ta kwota jeszcze wzrośnie. Jest kolejny krok w sprawie tunelu do łódzkiego dworca fabrycznego. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły wybór firmy, która dokończy drążenie.
3: A do negocjacji zaprosiliśmy 3 podmioty, które według nas dają rękojmie swoim doświadczeniem i wiedzą bezpiecznego i skutecznego zakończenia procesu drążenia.
2: Nowego wykonawcę kolei chce wybrać na przełomie tego i przyszłego roku, dodaje Rafał Wilgusiak z PLK. Drążenie ma ruszyć w pierwszym kwartale 2027 roku. Wcześniej trzeba jednak sprawdzić stan maszyny TBM Katarzyna, warunki gruntowo-wodne i wpływ prac na okoliczne budynki. Słupki na Piotrkowskiej znowu w akcji. Najpierw w jeden z nich wjechał taksówkarz, a później radiowóz Straży Miejskiej. Taksówkarz mandatu nie przyjął, strażnik został pouczony i jest zagadka. Radiowóz powinien mieć otwarty przejazd. Policja odsyła do strażników, strażnicy do policji, a miasto na razie nie mówi, co poszło nie tak. Słupki kosztowały około 6 milionów złotych i wciąż są testowane.
4: El Radio dla sportu.
5: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Widzę Łódź i Lech Poznań przystąpią osłabieni do niedzielnego hitu Ekstraklasy. Na stadionie przy Piłsudskiego zabraknie 2 ważnych zawodników. W zespole gospodarzy nie wystąpi Przemysław Wiśniewski. Obrońca został wyrzucony z boiska już w 7 minucie ostatniego meczu ze Śląskiem Wrocław. Komisja Ligi zdecydowała, że za faul taktyczny, po którym obejrzał czerwoną kartkę, zawodnik zostanie zawieszony na jedno spotkanie. Oznacza to, że wróci do gry w kolejnym meczu. W niedzielę widzę w straci więc ostoje defensywy, ale również Lech nie zagra w najmocniejszym składzie. W Łodzi zabraknie Mikaela Isiaka. Szwedzki napastnik i lider poznańskiego zespołu zmaga się z urazem odniesionym w jednym z meczów europejskich pucharów. Lech ma obecnie punkt więcej od Widzewa, ale rozegrał 2 spotkania mniej. Zmiana na ławce koszykarek ŁKS-u. Nową trenerką zespołu została Katarzyna Motyl. To była rzucająca mistrzyni Polski z Lotosem Gdynia i uczestniczka Euroligi. Motyl ma również doświadczenie w pracy z młodzieżową reprezentacją Polski. Ostatnio jako grająca trenerka Ostrowi wywalczyła z zespołem awans do pierwszej ligi. Zastąpiła w ŁKS-ie Piotra Zycha, który odchodzi ze stanowiska. 90 dzieci z całej Polski przyjechało na Łódź Soccer Camp. Są to dziewczynki i chłopcy trenujący piłkę nożną. Ćwiczą na boiskach SMS-u, będą także ze sobą rywalizować, a finały odbędą się na Stadionie Miejskim Widzewa w sobotę.
6: Skupiamy się na tych najważniejszych rzeczach, żeby oni wyciągnęli coś, dlatego że mimo nawet jak nie zagrają w tym finale, żeby ten camp tutaj dał im coś, co będą mogli wykorzystać w przyszłości.
5: Mówi organizator i ambasador projektu Grzegorz Krychowiak. Po finale Łódź Soccer Camp odbędzie się na Widzewie mecz gwiazd Polska-Francja, który młodzi adepci obejrzą z trybun.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Poranny program El Radia. Słuchajcie, w Warszawie, w samym centrum, przy metrze Politechnika, powstał interaktywny mural gamingowy. Realizacja, która pokazuje, że mural może być czymś więcej niż obrazem na ścianie. Projekt, który łączy ręcznie malowany mural z technologią i światem gier. Skanujesz kod QR ze ściany, wchodzisz do aplikacji, dla której ekranem jest ściana domu. Siedzisz sobie na przystanku i grasz w paletki. Pamiętacie taką jedną z pierwszych gier telewizyjnych? Jakby co? Adres Jaworzyńska 11. Można grać samemu, można z kimś. Tylko co jak właśnie w czasie gry przyjedzie autobus? Nie, no nie nasz. Będzie następny. Mural powstał we współpracy z Good Looking Studio i panami programistami. No to panowie, no i chyba panie też, zróbcie też coś takiego u nas w Łodzi. Też mamy tu przystanki, a jakaś fajna ściana na pewno też się znajdzie.

0: El Radio.
1: Tu El Radio, poranny program. Słuchajcie, przepraszam, że przywracam rzeczywistość w czasie wakacyjnym, ale mysz komputerowa, no to jest coś, co towarzyszy technologii niemalże od jej zarania. Trudno wyobrazić sobie bez niej komputer czy nawet laptopa. Precyzyjna, intuicyjna, nigdy nie znalazła sobie godnego konkurenta. Według japońskich naukowców może się to zmienić za pomocą kontrolerów pierścieniowych. Pico Ring. Tak nazywa się rewolucyjny system, przy czym rewolucyjna jest tu nie tyle sama idea pierścienia, co jego waga. 5 gramów i wyjątkowo niskie zużycie energii. Jak to się przyjmie i wejdzie do powszechnego użytku? Każdy, kto ma coś do czynienia z komputerem, czyli każdy, będzie mógł poczuć się jak władca pierścienia.

0: El Radio. El Radio.
1: Ósma już za chwilę na wszystkich zegarach w Polsce. No i jak minie chwila, to będą u nas o pełnej najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
0: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja, miejsce, które łączy.
2: Ostatnia sobota sierpnia, mecz Polska-Francja, Stadion Widzewa. Krychowiak, Wasilewski, Dziekanowski, Citko, Świerczewski kontra Karembe, Umcici, Papa, Pire, Gowu, Jires. Pełne składy i więcej informacji na meczgwiazd.pl. Przyjdź na Stadion Widzewa w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16.30 i oglądaj gwiazdy światowego formatu. Bilety dostępne na kupbilet.pl.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
0: Po reklamie.
4: Po śmiertelnym pobiciu w Nowej Hucie zwrot w sprawie zatrzymanego nastolatka. Rodzice uczniów na zakupach. Oblężone sklepy papiernicze i obuwnicze. Kapitan do pasażerów. Samolot jest za ciężki, musicie zostawić bagaże. Powiem za chwilę, jak skończyła się ta historia.
5: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
4: Michał Pieszkała. 16-latek podejrzewany o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego mężczyzny w krakowskiej Nowej Hucie wróci do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd rodzinny uchylił nastolatkowi udzielony wcześniej urlop. Jak wyjaśnił sędzia, umieszczenie w poprawczaku ma charakter izolacyjny. Nieletni przebywa tam całodobowo i nie może samodzielnie opuszczać ośrodka. Powołana specjalna policyjna specgrupa według służb jest coraz bliżej zatrzymania wszystkich uczestników pobicia. Sprawcy mają być związani z grupą Młoda Ferajna kojarzoną z Wisłą Kraków. Małopolska Policja zapewnia, że nad sprawą pracuje armia ludzi, mówi podinspektor Katarzyna Cisło.
6: Nawet kilkuset policjantów zaangażowanych w różnego rodzaju działania.
4: Jeśli będzie potrzebna pomoc w poszukiwaniach, policjanci zwrócą się do prokuratury z wnioskiem o publikację wizerunku podejrzanych. Policja wie już, kto brał udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka. Ponad 160 osób zginęło, setki są poszukiwane. Nasze MSZ podało, że nie ma danych o poszkodowanych obywatelach Polski. Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu. Kataklizm zmiótł prawie wszystko, co było na jego drodze. Powódź zalała miasta i wioski w górzystym dystrykcie Rosuła. Mieszka tam około 50 tysięcy osób. Nagrania kataklizmu mrożą krew w żyłach. Widać na nich, jak wielka woda zabiera budynki, drogi i mosty. Przyczyną powodzi było prawdopodobnie osunięcie się ziemi. Żywioł wywołał lawinę stopniejącego śniegu, która spłynęła do jednej z rzek. To doprowadziło do powodzi błyskawicznej. Sklepy papiernicze i obuwnicze, w nich w ostatnich dniach duży ruch, a to oznacza, że dla uczniów wakacje się kończą, a dla rodziców zaczynają się wydatki.
7: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa. Trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja przedszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
8: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna.
4: ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski o świadczenie 300+. Mówi Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
9: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
4: Rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 2 miliony wniosków. Łącznie ZUS wypłacił już blisko 800 milionów złotych. Samolot jest za ciężki, część bagaży musi zostać. Usłyszeli pasażerowie od kapitana samolotu przed odlotem z greckiej wyspy Skiatos do Neapolu. Zdumieni turyści zaczęli głośno protestować, a wyjaśnienia, że walizki zostaną dostarczone w późniejszym terminie, nie skutkowały. To ja jestem kapitanem i to ja decyduję, powiedział w reakcji na protesty. Decyzję wytłumaczył względami bezpieczeństwa i tłumaczył, że jeśli maszyna nie będzie lżejsza, to nie odleci. Pasy startowe startowy na wyspie Skiathos jest krótszy niż na wielu dużych lotniskach. Na każdym zaś przed startem załoga musi obliczyć osiągi samolotu, uwzględniając wiele czynników. Jeśli margines bezpieczeństwa okaże się niewystarczający, jednym ze sposobów umożliwiających bezpieczny start jest zmniejszenie masy samolotu. Ostatecznie po długiej polemice decyzję kapitana pasażerowie przyjęli brawami. Lot mógł się odbyć.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: W Łodzi i okolicach dziś piękny, pogodny, słoneczny letni dzień. Korzystajmy. No i coraz cieplej. Termometry pokażą 24 stopnie w najcieplejszym momencie dnia.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
0: El Radio.
12: El Radio.
0: 90 i 8 FM.
12: 90 i 8 FM.

0: El Radio. El Radio.
1: Dzień dobry, witajcie. Witek Lazar, cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Będziemy razem do 10, czyli jeszcze przez niecałe już w tej chwili 2 godziny w porannym programie El Radia. Mamy czwartek, 27 dzień sierpnia. Do kogo dziś z życzeniami imieninowymi? Cezary, Józef, Monika, Agnieszka, Dominik i Małgorzata. Najlepsze życzenia również od nas, od El Radio, dla Państwa solenizantów. Proszę.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Tu El Radio, poranny program, a w nim nasza stała rubryka Co za dzień? Rubryka, w której sprawdzamy, czym dzisiejsza data zapisała się wyjątkowym w historii. 27 sierpnia tego dnia w 1955 roku ukazało się pierwsze wydanie Księgi Rekordów Guinnessa. Pewnego razu Sir Hugh Beaver, dyrektor generalny browaru Guinness, udał się na strzelanie nad bagienne tereny rzeki Slaney w Irlandii. Zadał sobie wtedy pytanie o najszybszego ptaka w Europie. Dostrzegł, że takich informacji nie można zweryfikować w ówczesnych podręcznikach. Doszedł do wniosku, że podobnych pytań w pubach w Irlandii i Wielkiej Brytanii jest więcej. Więc wpadł na pomysł książki, która odpowiadałaby na jego pytanie i inne tego typu. 27 sierpnia 1955 roku ukazało się pierwsze wydanie Księgi Rekordów Guinnessa. Miało nakład 1000 egzemplarzy i w tym samym roku księga stała się bestsellerem w Wielkiej Brytanii. Za co chyba należy się wpis do Księgi Rekordów Guinnessa.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Zbliżamy się do 9:30. Serwis kulturalny teraz przed nami. El Radio poleca.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
4: W kinie Charlie o 19:00 przedpremierowy pokaz dokumentu Julia Pirot – Piękno i Siła. Po seansie spotkanie z reżyserką Ewą Pytką. O tej samej godzinie w Fuzji międzynarodowy kolektyw Common Ground pokaże widowisko nowocyrkowe. Akrobatyka, trapez i chiński słup. A wszystko o współpracy i zaufaniu. A dla fanów czterech kółek – motopolówka. O 21:00 przed Moto Areną rozpocznie się plenerowy seans Green Book. Samochód można zaparkować przed ekranem, a film obejrzeć bez wychodzenia z auta. Dziś startuje też Substance, festiwal wyjątkowych samochodów. Wieczorem na OFF Piotrkowska pojawi się blisko 50 unikatowych aut, a w weekend na torze kolarskim z Połem zobaczymy ich już ponad 250, zapowiada Daniel Mandat, organizator imprezy.
5: Takie pojazdy jak jakieś Nissany GT-R-y, czy jakieś bardzo unikalne BMW-ki, czy jakieś stare Mercedesy, to też będzie możliwość porozmawiania z właścicielami tych samochodów. Na pewno oni mają szereg różnych historii, które będą bardzo ciekawe i na pewno chętnie się z wszystkim szerszym gronem podzielą.
4: I jeszcze coś dla czytelników. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi współtworzy w Centrum Handlowym Tulipan książkodzielnie. Można przynieść przeczytaną książkę, zostawić ją dla kolejnego czytelnika i wybrać inną. Czyli po prostu, książkom dajemy drugie życie. A na koniec zapowiedź z Łódzkiej Alei Gwiazd. 8 września swoją gwiazdę odsłoni Ewa Braun, scenografka i kostiumografka, laureatka Oscara za Listę Schindlera.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
6: To jest El Radio. Na 98 FM.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Poranny program El Radia. Jako że zbliżamy się coraz bardziej do godziny 10, przypominam o zaćmieniu Księżyca. To dziś w nocy, właściwie z dziś na jutro, Księżyc zostanie niemal całkowicie przesłonięty przez cień Ziemi, a jego tarcza może przybrać charakterystyczny czerwonawy odcień. 96% tarczy Księżyca skryje się w cieniu rzucanym przez naszą planetę. Do obserwacji nie jest tym razem potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt. Wystarczy miejsce z widokiem na zachodni horyzont i bezchmurne niebo. Najlepszy czas do obserwacji to godziny między 3.30 a 5.45, ale tak naprawdę ta kulminacja to najbardziej widowiskowe. Będzie około 4.34, więc się nie wyśpimy. No chyba, że wstaniemy o tej w pół do piątej, 5-10 minut i z powrotem lulu, o ile jeszcze będzie warto. W każdym razie niech Was nie zdziwi widok ludzi w szlafrokach o tej porze.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Tu El Radio, tu poranny program, w którym zbliżamy się do 10:00, a więc do końca naszego dzisiejszego spotkania. No ale oczywiście mam jak zawsze dla Was mądrości ludowo-pogodowe na dziś. No dobrze, jedną mądrość, drugą może sam dołożę? Posłuchajmy tej pierwszej. Kto latem pracuje, zimą głodu nie czuje. Ha, żeby tak można było pracować tylko latem i nie pracować zimą. No i z tą myślą zostawiam Państwa, ale tylko do przemyślenia.

0: El Radio. El Radio.
1: 10:00 już za chwilę na zegarach. Za chwilę u nas o pełnej najświeższe wiadomości w serwisie. Witek Lazar, dziękuję bardzo. Do jutra to był poranny program El Radia.
0: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
2: Ostatnia sobota sierpnia, mecz Polska-Francja, Stadion Widzewa. Krychowiak, Wasilewski, Dziekanowski, Citko, Świerczewski kontra Karembe, Umcici, Papa, Pire, Gowu, Gires. Pełne składy i więcej informacji na meczgwiazd.pl. Przyjdź na Stadion Widzewa w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16:30 i oglądaj gwiazdy światowego formatu. Bilety dostępne na kupbilet.pl.
3: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
0: Po reklamie.
4: Kolejne zatrzymania w głośnej aferze związanej z oszukiwaniem na mieszkaniach. Jest kasa na szkolne projekty dla łódzkich uczniów. Rusza program SOWA. Kolejne nazwisko w łódzkiej Alei Gwiazd to laureatka Oscara za listę Schindlera.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Naze, zapraszam. 8 kolejnych osób związanych z działalnością łódzkiego dewelopera wpadło w ręce policji. Chodzi o członków grupy kapitałowej Hareid. Na początku sierpnia funkcjonariusze zatrzymali 3 mężczyzn w wieku od 35 do 42 lat. Usłyszeli oni zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak i oszustwa. Grozi za to do 25 lat pozbawienia wolności. Teraz na terenie województwa łódzkiego, śląskiego i świętokrzyskiego zatrzymano kolejnych 5 osób. Zgromadzony materiał pozwolił na przedstawienie zarzutów poświadczenia nieprawdy w dziennikach budów oraz oszustwa związanego z fikcyjnymi umowami cesji mieszkań. Przypomnijmy, że Hareid jest częścią grupy Hare Investment, której prezes Michał S. wyszedł właśnie na wolność po wpłaceniu 7 milionów złotych poręczenia. Z rozpoczynającym się rokiem szkolnym w Łodzi ruszy program SOWA, czyli Szkoła Odporna, Wspierająca i Aktywna. Młodzież z łódzkich placówek może zgłaszać swoje projekty, a na ich realizację każda szkoła może otrzymać do 20 tysięcy złotych. Projekt może mieć dowolną formę, ale istotne jest to, aby dotyczył jednego z wybranych obszarów.
6: Wolontariat, współpraca międzypokoleniową, współpraca szkół, empatia i bezpieczeństwo, rzecz nieodzowna w dzisiejszych czasach, no i kultura i kreatywność. Myślę, że tego ducha takiego twórczego, innowacyjnego podejścia nie możemy absolutnie pomijać. Zresztą jest to jeden z elementów, który podlegać będzie ocenie. Między innymi komisja zwracać będzie uwagę na to, czy pomysł jest atrakcyjny.
4: Mówiła Elżbieta Płaszczyk, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji. Dyrektorzy placówek wybierają najciekawszy ich zdaniem projekt i zgłaszają do konkursu. Urzędnicy nie sugerują uczniom żadnej formy projektu. Ograniczać ma ich jedynie budżet. Formularze dostępne będą od 4 września, a czas na zgłoszenie mija 15 września. Sfinansowanych będzie 20 projektów. Ewa Braun, scenografka, kostiumografka i dekoratorka wnętrz, odsłoni 8 września swoją gwiazdę w łódzkiej Alei Gwiazd. W programie znalazło się również spotkanie z artystką oraz projekcja filmu Wojciecha Jerzego Hasa Nieciekawa historia. Ewa Braun ma na swoim koncie ponad 60 filmów kinowych i telewizyjnych. Jej dorobek obejmuje pracę przy produkcjach realizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Największym międzynarodowym wyróżnieniem w jej karierze był Oscar za scenografię do Listy Schindlera w reżyserii Stevena Spielberga. W jej dorobku znajdują się filmy realizowane m.in. z Januszem Majewskim oraz Wojciechem Jerzym Hasem. Artystka współtworzyła także produkcje Agnieszki Holland, Krzysztofa Zanussiego oraz Andrzeja Wajdy. Wśród zagranicznych twórców, z którymi współpracowała, znaleźli się m.in. Volker Schlendorf i Peter Kasowicz.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Pogoda dla Łodzi i okolic. Dzisiaj mamy całkiem przyjemne 24 stopnie i dużo słońca, więc jeśli możesz choć na chwilę wyrywać się z pracy, to warto. Jutro w piątek temperatura podskoczy do 26 stopni, no ale pojawią się możliwe przejaśnienia. Czyli lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. Korzystajmy, póki możemy.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
0: El Radio.
10: El Radio.
9: Dzień dobry, jest 10:00, tu El Radio. Dzisiaj dzień tira. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wożą nam wszystko, zanim zdążymy pomyśleć, że tego potrzebujemy. Wiecie, że najdłuższe ciężarówki mogą mieć ponad 25 metrów długości? A taki zestaw na parkingu zajmuje mniej więcej tyle miejsca, co nasze plany na spokojny dzień. Moniko, Cezary, Józefie, najlepszego, a my jedziemy dalej na 98 FM. Mateusz Winiarski, dzień dobry w czwartek.
0: El Radio.
10: El Radio.
0: 98 FM.
10: 98 FM.
0: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: Słuchasz L Radia, a ja po 10 mam dla ciebie pomysł na małą wycieczkę, kiedy skończą się wakacyjne wymówki. W Łódzkiem prawie gotowa jest drewniana kładka między skansenem w Kwiatkówku a grodziskiem w Tumie. Prawie 1 000 000 zł, drewniany pomost przez Dolinę Bzury i po drodze historia, przyroda i archeologia. Czyli można powiedzieć spacer, podczas którego nawet telefon może odpocząć. Otwarcie już we wrześniu, a więc Łódź i okolice. Pakujemy wygodne buty i jedziemy sprawdzić, co tam nasi przodkowie zostawili.
1: L Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Jeśli mundurek szkolny kojarzy ci się z hasłem ładnie wygląda, ale dlaczego tak drapie, to w ten piątek na Księżym Młynie będzie coś dla ciebie. W Akademickim Centrum Designu odbędzie się piknik o neuroróżnorodności. Będą warsztaty, moda, wystawa mundurów, rozmowa o tym, czy ubranie musi wszystkich wciskać w jeden schemat. No i bardzo fajnie, że będzie też spokojna strefa dla tych, których hałas i tłum męczą. Start w samo południe, wstęp bezpłatny, można przejść takim, jakim się jest, no i bez gryzienia przez mundurek. To jest El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: też będzie miała kolejną bazę ŁK, czyli nasze pociągi dostaną własne zaplecze, żeby było im wygodniej, no i przy okazji nam też. Nowa baza powstanie na Karolewie między Pandurskiego a Wróblewskiego, no i będzie miała własną bocznicę oraz halę serwisową. Inwestycja ma kosztować około 100 milionów złotych i bardzo dobrze, bo skoro ŁK ma nas wozić sprawnie po Łodzi i regionie, no to niech ma też gdzie porządnie odpocząć i zrobić przegląd. Pociąg też człowiek. Czasem musi wjechać na warsztat. Niebawem 11 i wiadomości w L-Radio.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: W Łodzi mamy naprawdę wyjątkowe urodziny. Leon Wintraub skończył 100 lat. I wiecie co? Przy takim jubileuszu zwykłe 100 lat brzmi trochę za krótko. To człowiek, który przeżył historię, o której my uczymy się z książek, a dziś sam jest jej świadkiem. Łódź uczciła jego urodziny w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Był tort, kwiaty, książki i nawet mucha. Jubilet został wyposażony kompletnie. Panie Leonie, przede wszystkim zdrowia, a kolejnych 100 lat już nie będziemy dokładać. Po prostu niech pan zostanie z nami jak najdłużej.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio. El Radio.
1: Na koniec tej godziny o tym, że do Polski dotarły pierwsze czołgi K2 i K2.pl z kontraktu podpisanego w 2025 roku. Minister obrony poinformował o tym w mediach społecznościowych. Jakie są najważniejsze wiadomości nie tylko z kraju, ale i ze świata, i z Łodzi, przekonamy się w czwartkowe przedpołudnie. Za chwilę na zegarach będzie 11:00, w El Radio będą wiadomości.
0: Reklama.
2: Tego lata zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Wsiądź do pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i odkrywaj najciekawsze atrakcje regionu. W ramach akcji Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA skorzystasz ze specjalnych zniżek na bilety do wybranych muzeów, obiektów turystycznych i innych atrakcji. To świetny pomysł na jednodniowy lub weekendowy wyjazd. Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Jedź, odkrywaj i korzystaj ze zniżek. Szczegóły i lista partnerów na lka.lodzkie.pl.
3: Ostatnia sobota sierpnia. Mecz Polska-Francja. Stadion Widzewa. Krychowiak, Wasilewski, Ciekanowski, Citko, Świerczewski kontra Karembe, Umcici, Papa, Pire, Gowu, Jires. Pełne składy i więcej informacji na meczgwiazd.pl. Przyjdź na Stadion Widzewa w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16:30 i oglądaj gwiazdy światowego formatu. Bilety dostępne na kupbilet.pl.
4: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
0: Po reklamie.
5: Zarzuty dla jednego z byłych dyrektorów Orlenu, podejrzany raport w sprawie posła Platformy Obywatelskiej. Rodzice kompletują szkolne wyprawki, a ZUS przypomina o świadczeniu Dobry Start. Mini boiska do koszykówki z dywanowymi wzorami. Projekt łódzkiego podwórka.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Przemysław Nazę, zapraszam. Prokuratura Regionalna w Łodzi zarzuciła jednemu z byłych dyrektorów wykonawczych PKN Orlen przestępstwo polegające na nadużyciu uprawnień oraz niedopełnieniu obowiązków i w konsekwencji wyrządzeniu w spółce szkody majątkowej w kwocie przekraczającej 463 tysiące złotych. Zarzuty to efekt ustaleń poczynionych w śledztwie prowadzonym wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.
7: Podejrzany w marcu 2023 roku zawarł w imieniu PKN Orlen S.A. z amerykańską firmą umowę, w oparciu o którą zlecono opracowanie raportu dotyczącego jednego z ówczesnych posłów na Sejm z ramienia Platformy Obywatelskiej w zakresie jego aktywności zawodowej i relacji biznesowych związanych z wcześniejszą współpracą z koncernem. Koszty jego opracowania wynosiły 111 tysięcy dolarów.
5: Mówi prokurator Krzysztof Kopania z Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Dokonane ustalenia dostarczyły podstaw do przyjęcia, że zawarcie umowy pozbawione było uzasadnienia ekonomicznego, a podpisując ją podejrzany nadużył udzielonych mu uprawnień. Ponadto naruszył procedury związane z wyborem kontrahenta i, co warte podkreślenia, zlecenie raportu pozbawione było podstaw faktycznych i merytorycznych. Podejrzanemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sklepy papiernicze i obuwnicze. W nich w ostatnich dniach duży ruch, a to oznacza, że dla uczniów wakacje się kończą, a dla rodziców zaczynają wydatki.
8: Robione są dla mojego syna, Filipa. Trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja przedszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
5: ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski o świadczenie 300+, mówi Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
9: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję. Oczywiście, jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
5: Rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 2 miliony wniosków. Łącznie ZUS wypłacił już blisko 800 milionów złotych. Pasa Szkulmowej w Łodzi zyska nowy wygląd. Niewielkie podwórko znajdujące się przy ulicy Nawrot będzie miało boiska do koszykówki obudowane ścianami przypominającymi dywany z łódzkiej fabryki Dewilan. Jak mówi dyrektor Biura Architekta Miasta profesor Robert Sobański, wzór dywanu przyozdobi także szczytową ścianę kamienicy.
10: Podobny zabieg, czyli ten detal tego DNA łódzkiego, tego tego dywanu z dywilanu, będzie się odsłaniał z kamienicy, tak jakby to ona pokazywała swoją XIX-wieczną przeszłość miasta.
5: Jedna z mieszkanek pobliskiej kamienicy po obejrzeniu wizualizacji była pod wrażeniem nowej instalacji w sąsiedztwie.
11: Jestem zachwycona i bardzo dziękujemy za rozświetlenie tego kątka.
5: Miniboiska do koszykówki zyskają tartanową nawierzchnię z dywanowymi wzorami. Obok nich znajdą się nowe nasadzenia. Inwestycja ma być ukończona w połowie przyszłego roku.
6: To jest El Radio. El Radio.
0: Na 98 FM.
6: Na 98 FM.
0: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.
1: Po 11:00 wakacje lecą razem z nimi w pracy, w trasie albo jeszcze w domu. Dzisiaj jest, słuchajcie, dzień tira. Kierowca ciężarówki podczas wielkiej trasy może spędzić za kierownicą setki godzin miesięcznie. No szacun, ja po 2 godzinach jazdy zaczynam negocjować się z nawigacją. El Radio gra dalej, tak będzie po godzinie 11:00. Mateusz Winiarski, cześć ponownie. Polecam się na 98 FM. Uwaga, w tej godzinie zapowiem dzisiejszy konkurs.
0: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Takie jest El Radio przed południem. Jeżeli często jeździsz z Łodzi w stronę Warszawy, mam dla ciebie wiadomość, która brzmi świetnie, tylko niekoniecznie od razu. A2, jak wiemy, ma zostać mocno poszerzona. Na trasie między Łodzią a Warszawą pojawią się dodatkowe pasy, a w najbardziej zatłoczonym miejscu nawet 4 w jednym kierunku. Docelowo będzie więcej miejsca, tylko najpierw będzie to, że trzeba to wszystko wybudować. A każdy kierowca z Łodzi wie, że słowo przebudowa oznacza jedno: kawa, cierpliwość i rozmowa z nawigacją. Google, tylko spokojnie, dobrze?
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Jeśli dziś jedziesz przez Żgów i widzisz ludzi, którzy wyglądają jakby właśnie wyszli z planu modowej sesji, to spokojnie, nie pomyliłeś drogi. W Ptak Expo trwają wielkie targi odzieżowe, ubrania, buty, dodatki, szwalnie, producenci. Jednym słowem wszystko, z czego później powstaje to słynne hasło "nie mam się w co ubrać". Tysiące ludzi z branży spotykają się właśnie pod Łodzią. No i ja ci powiem tak, gdyby na tych targach rozdawali darmowe miejsca w szafie, kolejka byłaby pewnie większa niż po wyprzedaży. Zostań z nami na 98 FM.
1: El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: to jest Teleradio Łódź. Tej jesieni robi mały krok na wschód. Festiwal Łódź Book Live bierze na warsztat Koreę Południową. Nie chodzi tylko o książki, bo będzie literatura, kino, sztuka, tradycje, a nawet K-pop. Możesz przyjść, poczytać, możesz przyjść, obejrzeć film, a możesz też wyjść z festiwalu z umiejętnością tańczenia jak gwiazda K-popu. No albo przynajmniej przekonaniem, że umiesz. Od 2 października spotkania z twórcami i rozmowy o koreańskiej kulturze. No, czasem, żeby przeczytać coś dobrego, trzeba najpierw trochę odlecieć. Może właśnie do Seulu, co? My o 14 odlecimy do naszego reporterskiego studia. Zbliżają się wiadomości El Radio, warto wiedzieć.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Jeśli jeździsz rowerem po dołach, mam dobrą wiadomość. Ta trasa właśnie przechodzi spa, zrywana jest stara nawierzchnia, poprawiane są odcinki przy Palki i Wojska Polskiego, a wszystko dlatego, że korzenie przez lata urządziły sobie tam własny tor przeszkód. Ma być nowa, wygodniejsza nawierzchnia, pojawią się też drzewa oddzielające trasę od jezdni, a w planach jest jeszcze połączenie Strykowskiej z M1. No i to jest najważniejsze, żeby rowerowa trasa wreszcie była trasą, a nie serią odcinków połączonych przygodą. Człowiek chce dojechać do marketu, a nie zdobywać tour de doły.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.
1: Po potężnej lawinie błotnej w Tybecie przy granicy z Nepalem zaginęło prawie 1500 osób. Liczba potwierdzonych ofiar wzrosła do co najmniej 168. Poszukiwania są kontynuowane. My za chwilę sprawdzimy nie tylko wiadomości ze świata, ale też z kraju i przede wszystkim z Łodzi. Zbliża się godzina 14. To jest L Radio na 98 FM.
0: Reklama.
2: Ostatnia sobota sierpnia. Mecz Polska-Francja. Stadion Widzewa. Krychowiak, Wasilewski, Ciekanowski, Citko, Świerczewski kontra Karembe, Umcici, Papa, Pire, Gowu, Gires. Pełne składy i więcej informacji na meczgwiazd.pl. Przyjdź na Stadion Widzewa w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16.30 i oglądaj gwiazdy światowego formatu. Bilety dostępne na kubbilet.pl.
3: Tego lata zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Wsiądź do pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i odkrywaj najciekawsze atrakcje regionu. W ramach akcji Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA skorzystasz ze specjalnych zniżek na bilety do wybranych muzeów, obiektów turystycznych i innych atrakcji. To świetny pomysł na jednodniowy lub weekendowy wyjazd. Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Jedź, odkrywaj i korzystaj ze zniżek. Szczegóły i lista partnerów na lka.lodzkie.pl.
4: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
0: Po reklamie.
5: Nowe place zabaw przy łódzkich żłobkach, 5 milionów złotych z rządowego programu. Czy z łódzkich parków znikną elektryczne hulajnogi? Konsultacje po wakacjach, korekta rozkładu jazdy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, nowe połączenia i szybsze pociągi.
6: L Radio. Warto wiedzieć.
5: Przemysław Nazę, zapraszam. Aż 21 żłobków w Łodzi, najwięcej ze wszystkich miast, otrzymało nowe place zabaw dzięki programowi rządowemu Aktywne Place Zabaw. Postawiono na instalację takich urządzeń, dzięki którym dzieci mogą kształtować sprawność ruchową i umysłową.
7: Nie tylko się bawić bezpiecznie, ale też różnych zabaw sensorycznych tutaj doświadczać i jest ich dużo. Te place się zmieniły bardzo, zrobiły się kolorowe. Urządzeń jest bardzo dużo, więc naprawdę te dzieci mogą korzystać w pełni.
5: Mówi zastępca dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków Iwona Mirecka. Na gruntowną przebudowę 21 przyżłobkowych placów zabaw przeznaczono 5,5 miliona złotych. Łódź planuje wyrzucenie hulajnóg elektrycznych z parków. To odpowiedź na pojawiające się coraz częściej niebezpieczne sytuacje z udziałem użytkowników tych pojazdów. Odpowiednie zapisy miałyby trafić do regulaminów parków. Zakaz miałby objąć zarówno operatorów wypożyczających hulajnogi elektryczne na minutę, jak i użytkowników prywatnych hulajnóg. Konsultacje społeczne już po wakacjach, a zakazy w parkach miałyby się pojawić do końca roku. W najbliższą niedzielę 30 sierpnia wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Największe zmiany zajdą na linii Skierniewice-Łowicz-Główny. W dni robocze połączenie ponownie obsługiwać będą wyłącznie pociągi. Dwa kursy autobusów komunikacji zastępczej uzupełnią ofertę przewozową tylko w dni świąteczne.
8: Od 30 sierpnia na linii Łódź-Skierniewice-Warszawa zostaną uruchomione pociągi w relacji Koluszki Łódź Fabryczna oraz w relacji Skierniewice Łódź Fabryczna. Drugi z tych pociągów będzie pociągiem przyspieszonym. Natomiast w dni robocze wybrane pociągi kursujące na trasie Skierniewice Łódź Fabryczna będą zestawiane z dwóch jednostek, a to oznacza więcej miejsc siedzących dla pasażerów.
5: Mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowy pociąg przyspieszony zostanie też uruchomiony w relacji Sieradz Łódź Widzew.
8: W październiku na trasę wyjadą też dwa pociągi ŁKA koncertowe, które pozwolą pasażerom komfortowo i bezpiecznie wrócić do domu z imprez organizowanych w Łodzi i Warszawie. Koncertowe wyruszą 8 i 10 października.
5: Szczegółowe rozkłady jazdy pociągów i autobusów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej znaleźć można na stronie lka.lodzkie.pl. I na koniec przestroga dla łodzianek wybierających się na wypoczynek i regenerację swojego zdrowia do sanatoriów. Fałszywy masażysta chodził po sanatorium, miał dopuścić się seksualnego przestępstwa na kuracjuszce. 56-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu 8 lat więzienia, mówi Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
9: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
5: Teraz policja sprawdza, czy takich przypadków mogło być więcej.
4: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
10: Od jutra do niedzieli centrum miasta przejmie Parada Wolności. Pierwsze wydarzenia już jutro. Muzyka pojawi się m.in. na Pietrzkowskiej przy pasażu Rubinsteina i na balkonie 102. Największa część imprezy w sobotę. Od 15 zagrają sceny i 14 muzycznych platform. O 23 platformy ruszą Pietrzkowską w stronę EC1, gdzie później rozpocznie się oficjalne afterparty w hali maszyn. Na rodzinny weekend zaprasza Orientarium Zoo Łódź. Jutro wyjątkowe nocowanie w tunelu oceanicznym. Tylko 100 osób będzie mogło spędzić noc wśród rekinów, płaszczek i egzotycznych ryb. W sobotę najmłodsi spotkają kota Mundka. Będą animacje, detektywistyczna gra terenowa, spotkania z twórcami i bohaterami słuchowiska. W niedzielę z kolei zoo przeniesie się na Dziki Zachód. Będą kowboje, dmuchańce i warsztaty filcowania. Dziś muzyczny finał Letniej Akademii Jazzu. O 19 w wytwórni Marcin Masecki zaprezentuje program Boleros i Masecki. To jego autorska podróż po muzyce Ameryki Łacińskiej z bolerami, rozbudowanymi aranżacjami i większym zespołem z trąbkami, puzonami i saksofonami. Jutro także propozycje w fuzji. O 18 w kotłowni spektakl Spektrum Fundacji Sztukmistrze. Połączenie nowego cyrku, żonglerki, teatru fizycznego i tańca współczesnego. Przedstawienie jest bez słów. A wieczorem o 20 w plenerowym kinie TME Polówka kontakt Roberta Zemeckisa z Jodie Foster.
4: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio.
9: El Radio.
11: Dzień dobry, zapraszam na czwartkowe spotkanie z El Radiem. Tu Tomek Miara. Dzisiaj też będę miał dla Was bilety na sobotni fantastyczny mecz gwiazd Polska-Francja. Bądźcie z nami, wszystko wydarzy się w odpowiednim momencie.

0: Portal.pl Radio. Wiecie, że Łódź zajęła 3. miejsce w rankingu miast najlepszych do życia w naszym kraju? Trochę więcej o tym raporcie opowiem Wam za kilka chwil.
1: El Radio 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Business Insider porównał 16 miast, po jednym z każdego województwa, analizując 6 obszarów: bezrobocie, wynagrodzenie, dostępność mieszkań, stosunek średniej ceny do przeciętnego wynagrodzenia, dostęp do lekarzy, bezpieczeństwo i jakość powietrza. No i co się okazało? Pierwsze miejsce w rankingu miast najlepszych do życia w Polsce zajął Szczecin, drugie Lublin, a trzecie Łódź. Autorzy tego zestawienia zwracają uwagę na fakt, że nasze miasto awansowało z 6 na 3 miejsce i jest jednym z największych pozytywnych zaskoczeń. Duże spadki zanotowały na przykład Poznań, Katowice, Warszawa czy Rzeszów. No a Łódź szczególnie dobrze wypadła w 2 kategoriach. Zajęła 2 miejsce pod względem dostępności do lekarzy oraz cen mieszkań. A proszę się szyderczo pod nosem nie uśmiechać.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Ścieżka dźwiękowa do filmu komediowego Juliusza Machulskiego Killer zawiera piosenki z albumu Elektrycznych Gitar Na Krzywy Ryj oraz kilka nowych utworów nagranych już z nowym perkusistą. To właśnie z tej płyty pochodzi jeden z największych przebojów formacji, czyli piosenka Killer, która doczekała się teledysku z fragmentami tego filmu.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: tu El Radio. Zawsze w czwartki o tej porze proponujemy Wam jakąś dobrą lekturę, nawet kiedy wakacje powoli zbliżają się ku końcowi. Tym razem zabierzemy Was do Mediolanu.
1: Entryways of Milan. Ten przepiękny album powstał z wielkiej fascynacji i zachwytu reżysera tego albumu, Karla Kolbica, który jako nastolatek pochodzący ze zjednoczonego Berlina, wychowany wśród socrealistycznej architektury blokowisk, zafascynowany mediolańską architekturą, a dokładnie kamienicami i tym, co kamienice skrywały w sobie za zamkniętymi drzwiami. Na ponad 370 kartach tego albumu macie okazję podziwiać jedne z najpiękniejszych holi, korytarzy kamienic mediolańskich. Album jest podzielony na krótkie takie cztery rozdziały, właściwie rozdziały słowa wstępu, ale bardzo ciekawie podzielone i ciekawie zatytułowane. Pierwszy z nich to Za zamkniętymi drzwiami, kolejny to Dyskretny urok wejść, trzeci dotyczy już tylko zdjęć lobby, recepcji, foyer. Na zdjęciach również umieszczone są rośliny. A czwarty rozdział dotyczy już ceramiki. Na końcu albumu znajdziecie mapę z wszystkimi tymi miejscami, które są sfotografowane, więc jeżeli chcielibyście zaplanować sobie city break do Mediolanu, to zdecydowanie polecam tę publikację. Jest ona dostępna w czytelni w Secesji.
0: A polecała Paulina Płóciennik z biblioteki Secesja.
2: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Mamy już prawie godzinę 17. Za chwilę zaprosimy Was w El Radio na serwis.
1: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Tego lata zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Wsiądź do pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i odkrywaj najciekawsze atrakcje regionu. W ramach akcji Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA skorzystasz ze specjalnych zniżek na bilety do wybranych muzeów, obiektów turystycznych i innych atrakcji. To świetny pomysł na jednodniowy lub weekendowy wyjazd. Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Jedź, odkrywaj i korzystaj ze zniżek. Szczegóły i lista partnerów na lka.lodzkie.pl.
1: Po reklamie.
4: Łódzka prokuratura stawia zarzuty jednemu z byłych dyrektorów Orlenu w tle inwigilacja posła. W piątek w bazie lotniczej w Łasku pojawią się kolejne samoloty bojowe F-35. 9 boisk za 9 milionów. Remonty z wykorzystaniem środków z budżetu państwa.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę, zapraszam. Prokuratura Regionalna w Łodzi zarzuciła jednemu z byłych dyrektorów wykonawczych PKN Orlen przestępstwo polegające na nadużyciu uprawnień oraz niedopełnieniu obowiązków i w konsekwencji wyrządzeniu w spółce szkody majątkowej w kwocie przekraczającej 463 tysiące złotych. Zarzuty to efekt ustaleń poczynionych w śledztwie prowadzonym wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.
6: Podejrzany w marcu 2023 roku zawarł w imieniu PKN Orlen S.A. z amerykańską firmą umowę, w oparciu o którą zlecono opracowanie raportu dotyczącego jednego z ówczesnych posłów na Sejm z ramienia Platformy Obywatelskiej w zakresie jego aktywności zawodowej i relacji biznesowych związanych z wcześniejszą współpracą z koncernem. Sporządzony raport opatrzono datą 15 września 2023 roku. Koszty jego opracowania wynosiły 111 tysięcy dolarów.
4: Mówi prokurator Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi. Dokonane ustalenia dostarczyły podstaw do przyjęcia, że zawarcie umowy pozbawione było uzasadnienia ekonomicznego, a podpisując ją podejrzany nadużył udzielonych mu uprawnień. Ponadto naruszył procedury związane z wyborem kontrahenta i, co warte podkreślenia, zlecenie raportu pozbawione było podstaw faktycznych i merytorycznych. Podejrzanemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. 5 kolejnych nowych samolotów F-35 przyleci w piątek do Polski. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że maszyny zmierzają do 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku w Łódzkiem. Pierwsze supernowoczesne myśliwce trafiły do Polski w połowie maja. Po nowej dostawie polskie siły powietrzne będą dysponowały 8 maszynami 5. generacji nazywanymi husarzami. Wszystkie zakupione 32 F-35 będą w Polsce do 2029 roku. Samoloty, łącznie 2 eskadry, będą stacjonowały w Łasku i w Świdwinie. 9 boisk za 9 milionów złotych wyremontowano w Łodzi w tym roku. Jak mówi wiceprezydent Tomasz Piotrowski, to projekt realizowany w mieście od 15 lat. Orlik Przyku Socińskiego sąsiaduje ze szkołą i jest położony między blokami, dlatego poprawa warunków w tym miejscu przynosi korzyści wielu stronom.
7: Fajnie, że dzieciaki mogą z tej infrastruktury korzystać. Chcemy, żeby były bardziej komfortowe lekcje w UEFO, żeby była dobra infrastruktura, żeby dzieciaki miały gdzie też spędzić czas po szkole i żeby to było jak najbliżej domu.
4: Budowa i remont orlików są dofinansowane z budżetu państwa i ze środków, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski. Dwa łódzkie teatry, Muzyczny i Pinokio, będą współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jeszcze do końca 2031 roku. Oficjalne porozumienie w tej sprawie podpisały w Warszawie minister Marta Cienkowska i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Od przyszłego roku Ministerstwo Kultury zagwarantuje Teatrowi Muzycznemu co najmniej 3 miliony złotych rocznie, co oznacza wzrost dotacji o 600 tysięcy złotych. Gdańskich. Z kolei Teatr Pinoki otrzyma co najmniej 2 miliony rocznie, czyli o 500 tysięcy złotych więcej niż dotychczas.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj mamy właściwie bezchmurne niebo i około 26 na termometrach. W nocy chłodno, bo tylko 12. Jutro chmur odrobinę więcej, bo w planach w Łodzi zachmurzenie jest umiarkowane, ale temperatura taka jak dziś 26.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: El Radio. El Radio.
0: Ja nazywam się Tomek Miara. Dzień dobry. Zapraszam. Przed nami kolejna wspólna godzina z El Radiem.
1: El Radio.
10: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
10: 90 i 8 FM.

0: tu El Radio. Co prawda żaden łódzki klub nie gra aktualnie w rozgrywkach pucharowych, co nie zmienia faktu, że myślę, że fani piłki kopanej na pewno będą dziś wieczorem obserwowali, bo do oglądania będą aż 4 mecze pucharowe polskich klubów. Jakie to kluby zagrają, o tym opowiem Wam za kilka chwil.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Już dziś wieczorem w Lidze Europy Jagiellonia będzie grać na wyjeździe z Iberią Tbilisi. W pierwszym meczu Jaga wygrała 4-0. Lech Poznań jedzie do Szwajcarii, zagra z FC Thun. No, musiałby się wydarzyć tutaj jakiś disaster, jak to się mówi, prawdziwa katastrofa, bo przecież Lech Poznań wybił piłkę z głowy Szwajcarom w pierwszym meczu, wygrywając 7-0. W Lidze Konferencji wieczorem Górnik Zabrze jedzie do Monako. W pierwszym meczu w Zabrzu Górnik przegrał 2-3, ale może uda się słynne Monako jednak na wyjeździe ugryźć. No i ostatni mecz dziś wieczorem to Raków Częstochowa, który u siebie podejmie Hajduk Split. W pierwszym meczu było 2-2, a więc wszystko w kwestii awansu do dalszych rozgrywek jest jeszcze otwarte.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Tu El Radio. Wiemy już, jakie będą maksymalne urzędowe ceny paliw na jutro. Opowiem wam o tym za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Radary akustyczne i surowsze kary. Kraków chce walczyć z piratami drogowymi. W Lublinie codziennie włączają się tak zwane ciche syreny alarmowe. Polskie siatkarki z kompletem zwycięstw. Tym razem wygrały z Niemkami.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaostrzenia prawa przeciw piratom drogowym domagają się krakowscy radni. Chcą też zalegalizować radary akustyczne. To reakcja na tragiczny wypadek na Solnej w Krakowie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że rząd weźmie pod uwagę propozycje krakowskich radnych.
2: Każda rekomendacja płynąca dzisiaj tutaj z Krakowa będzie bardzo poważnie traktowana przez nas w procesie legislacyjnym. Chodzi o bardzo młodych ludzi bardzo często i edukacja w tym względzie.
0: Po tragicznym wypadku w Krakowie, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka, a niemowlę trafiło do szpitala, coraz głośniej mówi się o kolejnych zmianach, które miałyby ograniczyć brawurową jazdę. Co trzeci pracownik chciałby sprawdzić, ile zarabiają koledzy na podobnych stanowiskach. Tak wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nowe przepisy mogą umożliwić to już w przyszłym roku, ale eksperci ostrzegają, taka wiedza może mocno obniżyć zadowolenie z pracy. Odpowiedzialność leży po stronie pracodawców, mówi Iga Rozbicka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
3: Tak, taki jest wniosek rzeczywiście z badania, które przeprowadziliśmy, że pracodawcy powinni już dziś zainteresować się tym, żeby przeanalizować strukturę wynagrodzeń w swoich firmach i wyeliminować ewentualne nieuzasadnione, nieusprawiedliwione różnice, bo też czyli takie, których nie jesteśmy w stanie uzasadnić obiektywnymi kryteriami.
0: Z badań Instytutu wynika, że pracownik, który dowie się, że jego wynagrodzenie jest o 5% niższe od wynagrodzeń kolegów, zwykle podejmuje działania, domaga się podwyżki albo szuka innej pracy. Lublin sprawdza system alarmowy codziennie. Trwają ciche testy, tak żeby syreny włączały się tylko wtedy, gdy naprawdę jest zagrożenie. Miasto chce uniknąć zarówno fałszywych alarmów, jak i sytuacji, w których ostrzeżenie nie zadziała. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Każdy z nas powinien znać sygnały alarmowe i wiedzieć, że nie można ich bagatelizować, mówi komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Lublinie Zenon Pisiewicz.
5: Tak naprawdę bardzo mało czasu mamy na reakcję. To jest bardzo istotny czynnik, że ten czas jest bardzo krótki, dlatego ciągle rozbudowujemy i system alarmowania, i system ostrzegania.
4: W Lublinie właśnie rozstrzygnięto przetarg na dostarczenie ponad 300 syren. Mają być zintegrowane z całym systemem, tak by można je było włączyć jednym guzikiem z poziomu wojewody czy straży pożarnej. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski dodaje, że do końca roku w regionie powinno być już prawie 1000 syren.
6: Natomiast liczę się z tym, że będą miejsca, gdzie będą braki, ale na pewno tych miejsc będzie dużo, dużo mniej niż jeszcze dzisiaj czy pół roku temu.
4: A w weekend w całej Polsce zaplanowany jest krajowy trening reagowania na sygnały alarmowe.
0: 4 mecze, 4 zwycięstwa. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 i odniosły kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Drużyna trenera Stefano Lavarniego już wcześniej zapewniła sobie awans do 1/8. Jutro ostatni mecz grupowy z Turcją. Tymczasem aż 1,5 godziny trwał jeden set w meczu siatkarzy Włochy-Niemcy w Reggio Calabria. Niemcy wygrali seta 66-64. Na całe spotkanie trwało 3,5 godziny. Ostatecznie lepsi byli Włosi. To był mecz towarzyski przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Jutro wróci prawdziwie letnia pogoda. Na zachodzie i południu termometry pokażą nawet 30 stopni. W centrum powyżej 25. Na Mazurach i Podlasiu odrobinę chłodniej, 22-23. Wieczorem miejscami pojawią się deszcz i burze.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: To jest L Radio. L Radio.
1: Na 98 FM.
0: Na 98 FM.

0: Setki ofiar, ponad 1000 zaginionych po lawinie w Himalajach. Rafał Brzoska kontra internetowi giganci, rusza walka z fałszywymi reklamami. Polski nastolatek wyróżniony w Sztokholmie za działalność społeczną.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 osób zginęło w lawinie po pęknięciu lodowca w Himalajach. Ofiar zapewne jest dużo więcej, bo zaginęło 1300 osób. Potok błota zalał całe wioski u podnóża gór w Nepalu i Tybecie. Powodem odrywania się części lodowców są coraz wyższe temperatury w Himalajach, mówią klimatolodzy. Dużą rolę w tym wypadku mogły odegrać także trwające tam ulewne deszcze. Profesor z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Bogdan Chojnicki.
2: Sierpień to jest ten okres monsunowy, a miejsce, w którym się wydarzyła ta tragedia, to jest miejsce, gdzie opady są średnio 3, może 4-krotnie większe niż w Polsce. Dodatkowa porcja masy w postaci wody mogła właśnie być tym momentem, który przechylił cały system w kierunku uszkodzenia.
0: Ekspert dodaje, że w wyniku zmian klimatu coraz częściej będzie dochodzić do podobnych sytuacji i podobnych tragedii. Rafał Brzoska wypowiada wojnę fałszywym reklamom w internecie. Biznesmen chce uruchomić system nazwany Scamwatch, który pozwoli zgłaszać treści wykorzystujące wizerunek znanych osób bez ich zgody. Dzięki sztucznej inteligencji narzędzie będzie wykrywać fabryki takich reklam, a nie tylko pojedyncze przypadki, mówi Rafał Brzoska.
3: Będziemy ewidencjonować skamerskie reklamy, by udostępniać je następnie wszystkim, którzy będą chcieli na przykład wystąpić z pozwem przeciwko Mecie.
0: Według biznesmena Meta, właściciel m.in. Facebooka i Instagrama, może zarabiać na reklamowych oszustwach nawet 20 milionów złotych dziennie. Zbyt długie korzystanie z portali społecznościowych sprzyja depresji. Naukowcy ustalili, że osoby spędzające w social mediach co najmniej 2,5 godziny dziennie częściej zgłaszają takie objawy. Badanie trwało 11 lat, objęło ponad 180 tysięcy osób w różnym wieku. 17-latek z Polski z prestiżową nagrodą za działalność społeczną, Mateusz Dobrowolski z Legnicy, odebrał w Sztokholmie wyróżnienie Young Courage Award, przyznawaną najbardziej zaangażowanym młodym ludziom świata. Wyróżniono go za walkę o prawa człowieka, ochronę środowiska i działalność społeczną. Iga Świątek, Maja Chwalińska, a także czworo naszych pozostałych tenisistów i tenisistek poznało rywali w pierwszej rundzie US Open. Z kim przyjdzie się mierzyć naszym w tym ostatnim wielkoszlemowym turnieju w tym roku, opowie teraz Przemysław Pozowski.
4: Na Igę Świątek w pierwszej rundzie czeka Chinka Shi Wang, to jest obecnie 82. rakieta świata, ale była już w pierwszej 50, natomiast Świątek ma z nią korzystny bilans 2-0. Pozostałe nasze zawodniczki trafiły różnie. Maja Chwalińska zagra z Taylor Townsend, Amerykanka jest bardzo utytułowaną deblistką, natomiast w singlu gra dość przeciętnie. Magda Flęch ma za to wyzwanie, czeka na nią młoda i 14 obecnie w rankingu Iwa Jowicz. Magda Linet jeszcze czeka, zagra z kwalifikantką, natomiast jeżeli chodzi o turniej mężczyzn, no to na drodze Huberta Hurkacza staje bardzo doświadczony Bośniak Damir Dżumhur, natomiast Kamil Majchrzak wylosował Serba Hamada Medjedowicza, z nim mierzył się podczas Rolanda Garrosa w ubiegłym roku i wysoko przegrał, ale jest od niego wyżej klasyfikowany.
0: US Open zaczyna się w najbliższą niedzielę.
5: Tragiczny wypadek na Krajowej 91 pod Piotrkowem Trybunalskim. Czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe.
6: W wyniku poniesionych obrażeń mimo prowadzonej reanimacji 22-letnia kierująca Audi zmarła, natomiast 19-letni kierujący pojazdem marki Infiniti został przetransportowany do szpitala.
5: Policjanci wyjaśniają teraz dokładne okoliczności i przyczyny tragedii, dodaje młodsza aspirant Edyta Daro.
7: El Radio na pogodę.
8: W Łodzi około 18 stopni. Wieczór pogodny, noc spokojna. A jutro wraca prawdziwie letnia pogoda. Na termometrach nawet 27 stopni. Rano dużo słońca, później przybędzie chmur. Za chwilę dzień z bliska. Więcej o tym, co działo się w czwartek, bliżej Ciebie. Warto wiedzieć.
7: El Radio.
9: El Radio.

0: Bliżej ciebie.
1: Łódzka prokuratura stawia zarzuty jednemu z byłych dyrektorów Orlenu, w tle inwigilacja posła.
2: Zlecono opracowanie raportu dotyczącego jednego z ówczesnych posłów na Sejm.
1: Wracają kolejowe połączenia pasażerskie do Bełchatowa. Jest przetarg na budowę.
3: Linia o wysokich parametrach, o prędkości do 160 km na godzinę.
1: 9 boisk za 9 milionów. Remonty z wykorzystaniem środków z budżetu państwa.
4: Żeby dzieciaki miały gdzie też spędzić czas po szkole.
1: Specjalna sala wyciszenia dla seniorów. Projekt Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej.
5: Wyposażenie jest niesamowite.
1: Będzie nowy wykonawca tunelu średnicowego. PLK wysłało zaproszenia do firm.
6: Do negocjacji zaprosiliśmy 3 podmioty.
1: Nowe place zabaw przy łódzkich żłobkach. 5 milionów złotych z rządowego programu.
7: Te place się zmieniły bardzo, zrobiły się kolorowe.
1: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazep. Zapraszam.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Prokuratura Regionalna w Łodzi zarzuciła jednemu z byłych dyrektorów wykonawczych PKN Orlen przestępstwo polegające na nadużyciu uprawnień oraz niedopełnieniu obowiązków i w konsekwencji wyrządzeniu w spółce szkody majątkowej w kwocie przekraczającej 463 tysiące złotych. Zarzuty to efekt ustaleń poczynionych w śledztwie prowadzonym wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.
2: Podejrzany w marcu 2023 roku zawarł w imieniu PKN Orlen S.A. z amerykańskim firmą umowę, w oparciu o którą zlecono opracowanie raportu dotyczącego jednego z ówczesnych posłów na Sejm z ramienia Platformy Obywatelskiej w zakresie jego aktywności zawodowej i relacji biznesowych związanych z wcześniejszą współpracą z koncernem. Złożenie podpisu przez stronę amerykańską potwierdzone zostało przez notariusza na terenie Stanów Zjednoczonych. Sporządzony raport opatrzono datą 15 września 2023 roku. Koszty jego opracowania wynosiły 111 tysięcy dolarów.
1: Mówi prokurator Krzysztof Kopania z Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Dokonane ustalenia dostarczyły podstaw do przyjęcia, że zawarcie umowy pozbawione było uzasadnienia ekonomicznego, a podpisując ją podejrzany nadużył udzielonych mu uprawnień. Ponadto naruszył procedury związane z wyborem kontrahenta i, co warte podkreślenia, zlecenie raportu pozbawione było podstaw faktycznych i merytorycznych. Podejrzanemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Polskie Linie Kolejowe zakończyły prace projektowe i ogłosiły przetarg na roboty budowlane związane z modernizacją i elektryfikacją linii kolejowej na odcinku Piotrków - Trybunalski - Bełchatów. To kolejny krok przybliżający powrót pasażerskich połączeń kolejowych do Bełchatowa po blisko trzech dekadach przerwy. Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację około 34 km linii kolejowej oraz budowę nowego, około 7-kilometrowego odcinka torów do Bogumiłowa. Powstaną także nowe przystanki, a cała trasa zostanie zelektryfikowana. Dzięki temu mieszkańcy regionu zyskają nowoczesną i niezawodną kolej, a przewoźnicy będą mogli przygotować atrakcyjną ofertę połączeń.
2: Zostanie zbudowana linia o wysokich parametrach, o prędkości do 160 km na godzinę. Linia będzie pierwszym etapem nowego ciągu komunikacyjnego kolejowego na południu województwa łódzkiego, prowadzącego z Piotrkowa Trybunalskiego przez Bełchatów do Wieluń.
1: Mówi prezes zarządu PKP PLK Piotr Wyborski. Powrót kolei pasażerskiej zwiększy dostępność transportową regionu, ułatwi codzienne dojazdy do pracy i szkół oraz stworzy nowe możliwości rozwoju społecznego i gospodarczego dla całego powiatu bełchatowskiego.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie. 9 boisk za 9 milionów złotych wyremontowano w Łodzi w tym roku. Jak mówi wiceprezydent Tomasz Piotrowski, to projekt realizowany w mieście od 15 lat. Orlik przy Kusocińskiego sąsiaduje ze szkołą i jest położony między blokami, dlatego poprawa warunków w tym miejscu przynosi korzyści wielu stronom.
2: Za kwotę prawie miliona złotych wyremontowaliśmy boisko do koszykówki na wierzchnię Orlika. Robiliśmy całe zaplecze sanitarne i fajnie, że dzieciaki mogą z tej infrastruktury korzystać. Chcemy, żeby były bardziej komfortowe lekcje WF-u, żeby była dobra infrastruktura, żeby dzieciaki miały gdzie też spędzić czas po szkole i żeby to było jak najbliżej domu.
1: Budowa i remont orlików są dofinansowane z budżetu państwa i ze środków, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Specjalna sala do zajęć z psychoterapeutą powstała w Domu Pomocy Społecznej nr 5 przy Podgórnej w Łodzi. Projekt został zrealizowany dzięki Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez barier. Była pierwsza dama ma nadzieję, że nowe miejsce pomoże zredukować liczbę samobójstw, która w Polsce jest bardzo wysoka, także wśród osób starszych.
2: Wyposażenie jest niesamowite. To jest jeden z trudniejszych naszych projektów, ponieważ trzeba było zastosować odpowiedniego rodzaju materiały, odpowiednio ułożyć i podłogi, i ściany, żeby odpowiednio akustycznie to mogło współgrać z tym wszystkim, co będzie działo się w środku. Mamy specjalne gongi, misy, wszystko to, co daje dla ludzi wyciszenie.
1: Fundacja podobne kąciki realizowała w innych placówkach w Polsce, także w Łodzi, ale żaden wcześniejszy nie był dostosowany do potrzeb osób z problemami psychicznymi.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły procedurę wyboru wykonawcy, który dokończy drążenie tunelu do dworca fabrycznego. Do wybranych podmiotów zostały wysłane zaproszenia do rozmów.
2: Do negocjacji zaprosiliśmy 3 podmioty, które według nas dają rękojmię swoim doświadczeniem i wiedzą bezpiecznego i skutecznego zakończenia procesu drążenia.
1: Mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK. Zakończenie procesu wyłonienia nowego wykonawcy prac drążeniowych zaplanowano na przełomie 2026 i 27 roku. Wznowienie drążenia planowane jest w pierwszym kwartale 2027 roku, przy czym ostatecznie termin ten będzie zależny od wyników oceny stanu technicznego maszyny TBM Katarzyna, którą przeprowadzi nowy wykonawca. Równolegle przeprowadzana zostanie ocena warunków gruntowo-wodnych oraz ocena oddziaływania na okoliczną zabudowę na dalszej trasie drążenia.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Halo. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Aż 21 żłobków w Łodzi, najwięcej ze wszystkich miast, otrzymało nowe place zabaw dzięki programowi rządowemu Aktywne Place Zabaw. Postawiono na instalację takich urządzeń, dzięki którym dzieci mogą kształtować sprawność ruchową i umysłową.
3: Nie tylko się bawić bezpiecznie, ale też różnych zabaw sensorycznych tutaj doświadczać i jest ich dużo. Te place się zmieniły bardzo, zrobiły się kolorowe, urządzeń jest bardzo dużo, więc naprawdę te dzieci mogą korzystać w pełni z tego.
2: Mówi zastępca dyrektora miejskiego zespołu żłobków Iwona Mirecka. Na gruntowną przebudowę 21 przyżłobkowych placów zabaw przeznaczono 5,5 miliona złotych.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Łódzka prokuratura stawia zarzuty jednemu z byłych dyrektorów Orlenu w tle inwigilacja posła.
2: Zlecono opracowanie raportu dotyczącego jednego z ówczesnych posłów na Sejm.
1: Wracają kolejowe połączenia pasażerskie do Bełchatowa. Jest przetarg na budowę.
3: Linia o wysokich parametrach, o prędkości do 160 km na godzinę.
1: 9 boisk za 9 milionów. Remonty z wykorzystaniem środków z budżetu państwa.
4: Żeby dzieciaki miały gdzie też spędzić czas po szkole.
1: Specjalna sala wyciszenia dla seniorów. Projekt Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej.
5: Wyposażenie jest niesamowite.
1: Będzie nowy wykonawca tunelu średnicowego. PLK wysłało zaproszenia do firm.
6: Do negocjacji zaprosiliśmy 3 podmioty.
1: Nowe place zabaw przy łódzkich żłobkach. 5 milionów złotych z rządowego programu.
7: Te place się zmieniły bardzo, zrobiły się kolorowe.
1: To był Dzień z Bliska.
8: L Radio. Warto wiedzieć.

0: El Radio.
1: El Radio.
0: 98.8 FM.
1: 98.8 FM.
0: 98.8 FM.